0: the angelus in Asian language.
1: Era biomo bielimi no hiali.
0: Isaiah.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora uno shai hawa bie.
1: Tu e Maria, grazie a von. E bianema nie dia. Andiro nie wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no se no blua. Human little bie. Vijayina, bie go myself.
1: Udubu bianema ki.
0: Joye bongo e tai.
1: Tu e Maria, grazie a von. E bianema nie dia. Anira wonye wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiari, no sedoglua, mwane lebe, rejaina, bie goma ise.
1: Jesus Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebyone wandie dia, nire wonye wewe nikuri wiro, mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiari, no sedoglua, mwane lebe, rejaina, bie goma ise.
1: O sedoglua no kiari, bie sedoglua ewa.
2: Nima sedari mi wongoni, Jesus Christi kwa utokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye bialimi
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye bialimi
0: Agera biomo bialimi no hiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya yawa yaye bialimi
0: Ebianema neva dia, ure pano solo bla neva dia egrebe era biomo bialu no kiali.